0: anís, angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y más tarde, anhelo de una libertad perdida. Hablaban de desarraigo y del lungo drom o largo camino, de ningún sitio en concreto a donde ir y de ningún regreso.
1: Genio muy ilesna, y estem tvon surco humila, las espivai un gemia espiva pinkne, reca vras zemno ciganskom piosenka z tego espivania zlozila. Pójdę ja w góry, góry wysokie, przywdzieję spódnicę śliczną, bogatą, uszytą z kwiatów i zawołam, co sił będę miała, ziemio polska, czerwona i biała.